0: siebie.
1: Jeden z najmarkantniejszych wosob popowej hudźby je Womielknow. Bonnie Tyler je starobie 5 a 70 let zemrywa. Spiewaka z Walizijskeje, kiše za svoj jara jery, škropavy wóz nata, je pretač úspešna 7 let to vo klubach spiewała. Potom pak ju nechtu svyša, kiš nej svetovú karieru widzeše, a no haj, mieše praje. Bonnie Tyler bu předušim ze svetovými hitami kajš Total Eclipse of the Heart a Holding Out for a Hero znata. Po informacjach jej swojby zemrze Bonnie Tyler koroni portugalskiej. Ale jej hudźbne namrjostwo nam zostanie tu na przykład Total Eclipse of the Heart.

0: lubię dzieci i dobre ranie. Chybacz so, a won zwoża. To jest za wszystkich prawe hesło, kiedy są so tutym tydzieniu na letuszych nabożnych poznińskich dniach obczylili. Wszystkie serbskie osady, mimo niebelczanskie, dżęca swój RKW zakończa. Niebelczanskie dzieci mają jun potom przychodny tydzień. Dola też wone, a wszyscy druzy niesmiedziachu wiedzą na biskupskim putnikowaniu dzieci sredu różince pobrachować. Judith Czornakowa z dekanatnego duszepastorstwa.
1: Lica nie przyjmuje na serbskie dzieci do różanta, ale z naszego całego biskupstwa, teżo przez całą Zaksku, to ryka, że jedu dzieńca te dzieci ze Slipska, ze Skamenicy, Gera, Limbach, Obofru, Nadreżan, ze Zitały. No i one są tym przynidzie ich daleko podczas busa mieli, ale są potem pak z Pieskiec, ze Smieczkiec albo z Nuoslic putnikowali.
0: Tak, kajż wiezo też się serbskie dzieci, kiż zwiedcza pódź do Różanta i żoznaja od putnikowaniu biegu lieta. Jak je so wam bieżało, a što je vosebite na dzieciacym putnikowaniu? Cóż od was wiedzieć?
2: Es ist Banschitz, bo tam halt przez wódła, a po nią do Różanta.
3: Ja to napinać se boju do Różanta putnikować?
4: Jo.
2: To eigentlich schwor, ale dat kus nezwyczajne, dokus het nebejamo tak usta, ale to poprawam ja schwor. Also hej, so my ludzi zetka mo a hej.
3: Ha, te bon tu swobodny czas.
2: Hej, also te dzicza ce putniko ano jo bule wadzicze zamy, gdzie tam su ja ce dzicci bula. Des kisze mulin co rozmowy, gdzie starszy mi co tak nemdze rozmowy. Nasa ja a cip na to. Szata hat da gebudze, gdzie się kuczy to nasza hinajsza.
0: Zromadnie z 1600 dziećmi na putniski wódce stać. Siedzieć, ryjować, spiewać je wiedzą niż to hinejsze haczewak. To minia też spiewario a spiewaki, kisu so iżo dwójce do putnikowania na probu zetkali, zobychu ekstra za dżęca spiewy nas uczuwali.
2: Ta zromadność, zo smu mstejszy romadzie zuczuwali, ha to miara weselo czynu.
5: To smu byli znate spiewa, ale jenio bodu nie znate, a zutnio ryka hej doły so bohu.
6: To czyni halt einfach weselo snu mi romadzie spiewać. Hej, to są ekstra spalina, jeśli nas przewodzić, ale nic nie z nas, ale to jest tu niemskie kogno.
0: Benz Berlina przewodzi się po takim biskupski dziczacy kło, runie tak jak serbski dziczacy kło, a jeden spił, tak rzec, letusza RKW hymna jest samo we wotmienie, niemscy serbscy zaklinczała. To byś u niekotre zaczyszcze z letuszego dziczacego putnikowania Różince. Tutym zmysle dżęca jeszcze riany posledni dzień nabożnego tydzienia, a jutce nic na dundaka zabyć. Wun wam mianujcy powieda, što na żaden pad zabyć nie smycie, jeli runie za dół pakujecie. Jutce na podziwiecie.

Prawu mnie z rodom, Karlovym mostom a starom mieszczanskim namiestom znaje niemale kujżdy z Prahy. Tola, jak są obydlarze żywi? Kotre miestnosti dobicie si na kujżdy pad w obladacz? A što są dobre hoszczęco a kovejonie? Kajke je miesto, gdyż turystiske ścieżki wopuścisz? A kotru wóżmy kruch je hacz do dzięcniejszego soundtrack tuto miesta? Wotmowę na to namakacze w reportaży Danka Henryka riedzie hinreisend, a tutun widzicie jutze wieczor bydlk nasedom. To pokaza Danko Henryk jeho Prahu jen posledný raz a so z nej rozhonuje. Dalsze pokywy mam nudom potem, co je Taylor Swift zaspiewała za was. Was o menšinu po napołosmiche.

0: lubię dzieci i dobre ranie. Chybacz so, a won zwoża. To jest za wszystkich prawe hesło, kiż su so tutum tydzieniu na letuszych nabożnych poznińskich dniach obczylili. Wszyje serbskie wosady, mimo niebelczanskie dżęca swój RKW zakończa. Niebelczanskie dzieci mają ją potom przychodny tydzień. Dola też wone, a wszyscy druzy niesmiedzachu wiedzą na biskupskim putnikowaniu dzieci sredu różyńcze pobrachować. Judith Czornakowa z dekanatnego duszepastorstwa.
1: Lica nie przyjmuje na serbskie dzieci do różanta, ale z naszego całego biskupstwa, a teżo przez całą Zaksku, to ryka, że siedzą dżęca te dzieci ze Slipska, ze Skamenicy, Gera, Limbach, Obofruna, Dreżan, ze Zitały. No i one są tym przyniedzie i daleko podczas busa mieli, ale są potem pak z Pieskiec, ze Smyczkiec albo z Nuoslic putnikowali.
0: Tak, kajż wiedzą też wszy serbskie dzieci, kiż zwiedza pódź do Różanta i żo znaja od putnikowaniu biegu lieta. Jak je so wam bieżało, a što je vosebite na dziečacim putnikovanju? Cuch od vas vidžeć?
2: Es ist Banschitz, wo tam halt přes Vudva ha ponio do Ružanta.
3: Jo to napinat se boju do Ružanta putnikovat?
4: Jo. Hoj.
2: Je to eigentlich švo, ale dať kus nezvyčené, dokud hát nebejama tak kusto, ale to popravim jo švo. Also heißt man mit Luigi Zetka mal.
5: Ha, die Bahn tut so was ne Chas.
2: Hi, also der Jitsch hat sich gut nicht gar nicht mehr Bulle Wadi zusammengeschüttet, dann zu jetzt der Jitschi Bulle. Das geht schon mal ins Auge raus, wenn du gestartet hast, wenn du da knämmt raus wollt. Das ist ja auch ein Chip, hat er. Statt dann hat er gebucht, gestartet die Küche, dann ist er hineinische.
0: Zromadnie 1600 dziećmi na putniski wódce stać, siedzieć, ryjować, spiewać je wiedzą niż to hinejsze haczewak. To minia też spiewario a spiewaki, kisu so iżo dwójce do putnikowania na probu zetkali, zobychu ekstra za dżęca spiewy nas uczuwali.
2: Ta zromadność, zo smu mustejszy romadzie zuczuwali, ha to miara weselo czynu.
6: To smu byli znate spiewa, ale jenio bodu nie znate, a zatnio ryka hej doje so bohu.
7: To czyni halt einfach weselo snu mi romadzie spiewać. Hej, to jest ekstra z Berlina, jeśli nas przewodzić, ale nic nie nas, ale to jest niemskie kogno.
0: Benz Berlina przewodzi się po takim biskupski dziecięcy kło, runie tak, jak serbski dziecięcy kło, a jeden spił, tak rzec, letusza RKW hymna jest samo we wotmienie, niemscy serbscy zaklinczała. To bych u niekotre zaczyszcze z letuszego dziecięcego putnikowania Różyńcze. Tutom zmysle dżęca jeszcze riany posledni dzień nabożnego tydzienia, a jutce nic na dundaka zabyć. Wun wam mianujcy powieda, što na żaden pad zabyć nie smycie, jeli runie za dół pakujecie. Jutce na podziwiecie.

Za feno małej wiery mam jeszcze pokiju, mała wiera je zase naprzedajn. Dokież by prynny nakład jara spiesznie uprzedate, je nakładnictwo Veles knihu od Frida Preußlera mała wiera, drugim nakładzie udało Smolarec knihoni serbskiej kulturnej informacji, a w online-wobkodzie Veles nakładnictwa je naprzedajn.

0: Ważne słowo.
1: Madżęca Weronika Bulankowa z Panczyc Kukowa.
2: Skończnie. Hiżo tydzień su prozniny. Kak jara so dzieci, a wiezo też młodzina, na tute swobodne dny wiesela. Wuspać so, a junu niczo czynić, a też na żane domiace narawki myslić. Zromadna sniedań, kiś mać z luboszczu przyhotowa, je ważny zazbie do kóźdeho nowego dnia. Dzieci su jej wszudzie po boku. Mać widzi wiedzieszczu z rudobu, a też wieselo. Zromadny czas se wzać, je drohotny darwy tutym przełszo hektiskim wodbiehu dnia. We wszedni modlitwie starszy ju je dżak a prostwa za dzieci za przyjata, a wiezo też za kóźde manżestwo. Przeju wam wszym żonowany, wiesowy, a w osobie strowy prozdnienski czas.
1: Nabożne słowo sme słyszeli od Weroniki Bulankowej z Panczyc Kukowa na rauku farskie wikarie. A z tym je no dom 3 mięczyny do 9. Posledná hudba za dżęca.

0: Gledamy do Lipska. Tamne instytucja zorebistiku na uniwersyce, gdzie se dalej uwijasz, że w to dobysz wiece studentów, mecowasz zorebistiski profil kooperacji a uniwersytne ucenie. Uniwersyta, jak tomu napisała koncept, o tom smy już rozprawili, żyjel koncepta jo, aż ksie zaprzygnusz do planu serskich akterów z Łużyce. To jo se cora prejedny raz stało, uniwersyta jo przeprzosyła na rozgranjańskie koło. Więcej informacji ma Grigor Klim.
1: Tu chyluta jo wiele nowych uwieszów na pelu serskiej uniwersytnej Hucbe, zora bestiga w Lipsku. Nowe ceptarskie studium w Zym Komorowie, serskie zleżenie na uniwersycie w Dreszczynach, ma zmysł w przychodzie z o lepiej a więcej wetkosowasz. To jo jeden facit co rzecznego zmakania Kronicwong serskie rady Bramborskiej mitu Nowak, a kiepu przybytne. Zastupniki uniwersyte ze szulstwa wet serskie radowu sakskie a bramborskie serskie instytut a dalszne gości susy dojadnali na usku umienu kroni nam po naprzeszaniu pieda uniwersyte Karsten Heckmann. Tuchelu ma jadna żywowa kupka na uniwersycie w Lipsku nadok ucenski plan za tamne serski ceptarski studium perlepszowasz. Rezultaty wet sakaju końc tego leta.
0: Przyduce zmakanie kulowatego blida za uwiesze zorabistiki Lipsku burza w decembrie, jeszcze aż do 24 julia, jo uszy toko upisane nowa profesura na Instytucie za zorabistiku Lipsku. Przyduce dżyn brzomy se z teotimu dali zabierać.

0: Cannabis.
1: Ten koń stygnia, myżo, że se lepta do rosu żyć, że nieco doży wioszo. Ja wam pomagam, hujo moj ubia. We Lubniu je, myżo, że se żynca wetpodnia na serskich sliedach, a na sliedach spisowaszela fontane przez miesto wjazdstasz. Milena, ta przewożowarka we serskiej swieżyńskiej drastwie pokażo wam jej najlubsze miestna. Siga styrych, że los przy turystyjskiej informacji w Lubniuje wjeżdżenie płaci 12 euro. Tużnu powieść dajo za gości w Borkowach. Bismarckowy torm nejo chorosci dla ten końc tyżynia przystupny. Ale do Worec, myżo szosy, uperasz? Pisanost serskich drastwo, tu nowo fotowu ustajensu tuaristwa serski kulturny turizm, myżo szo rono we Worecach obżiwowasz. Ustajensa pokażo szakurake drastwine regione, dolnowużycu katolski region, drastwo z Worec a ze Slepiego. Interesantne teke obgledowasz, kto ju nosy. Z kuszteju drastwo a kuszteju bildu jo zwiezane wesebne czojenie. Ustajensa stojhyści aż do 19. augusta w Miestrzańskim Muzeum we Worecach. Cukrowy tykańc, frysznie z piaca, stara burska technika a godne rucnikarstwo. We obsednych Borkowach bużo cały końc tyżynia wielki rucnikarski a burski mark. Tam jo za kusztego nieco pedla, chłoszczonki, drogotki a kultura. Drastwine tuaristwo z nowej niwy bużo pokazasz, kak su niega lan wosher lili. Drastwine kupki mia za drugim z babuka a depska budu rejowasz. Sobotu a nieżelu wetziga żasyszych do szestszych wiaco. Cały program namakajo szo na internetowym boku Borkojskiego Amta. Na gorach budu sportowasz. Widzę jo tam sportowy swieżyn, wet ziga jadnok dajo szakorake zabiery za młodych a wieczych, statuju z koparskim turnirom za Rzeszy, we wiesnym domie myżo szo grasz blidowy tenis, skokański grot dajo swie teke nieco kjeżi, wet ziga czych dajo pen kofi a tykańc, a to bużo redna wiesna sportowa akcja, gaż co szo teke z wami. Widzę, jo teke akcijski żyjen za wużysku LGBTQ community a ich przyjaciele a podpierowaju. Widzę, jo ta wielka demonstracja w Choszebusu planowana, zega styrych wetpodnia zmakaju se przed miestrzańskiej halu, potom żo dalej k nimskiej cerkwi aż na centralny kampus Uniwersytetu BTU. Napowesu mich wiaco jo zase końc przed miestrzańskiej halu, a potom aftershow party aż do nocy. Gledaj szose, wasze psy nie smieją sobą demonstrować, a w biegu zaredowania teke nie alkohol dowolone. Pisza, mają se janowe plastowych flaszach sobą zesz. W Tureju zmakają se przyjaciele flink motorskich z DDR-skiego casa. Tower Oxen Simson treffen, bużo neżelu na sportniszczu, w Tureju zigażasyszych nastupiju szykne obszerniki, podnia startuju te ubeżowania, a wet podnia zigaczych jo ujest. Wiaco jo party. Jo, szykne nasze pokazki namakajo szo teke na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zorben.
2: Jo, a grajo przyszom wiedro sobu.
0: Wiedro.
2: Riedne lejszojskie koniec tyżynia laże przed nami. Nie dej se padać, żynca stupaju temperatura aż do 6-20 gradów, wicze maksymalnie aż do 5-20, a nieżelu jużo aż do 30 gradów, bużo ptakom zase szoplej. Życi se jasele mogu gase przyjado zorach, derie mieszninto we feriach.

Ušti jade mam za vas, minim jade nove sarske tite. Kor dolno sarskego gymnazija jo nagrał sledne tyžin v komornem zalu statnego živadva predna raz po dojkem casu za se sarske štucki za našo radio. A to nie bužo sledne raz, koro ve viednik Gerald Schön a ceptarka Jennifer Dünnbyrova ste gronive, až jasele se na pšiduce raz, teke dogolaš neskere šiknuchniki v pšiducim šulskem Lische w toszczom kore, gdzie dalej sobą spiewasz, to jest dobry zakład za dalszne uwisze grony Gerald Schön. Jo, a nintos wyszymy znate ludowy spiew Sybojk a Róża.

0: Som ešte krotko na náš nižeský program gledáš. Nižeská moderátorka Diana Šejcová má už te téme parát.
1: Jo, gaž my napo jadnok program přeuzijome vod gornosarskih kolegov pla MDR, pön svižime hešti raz s nimsko-sarskim ansamblom Hošebus. Ansambl jo važne svup sarskije kulture hove mestče, a veni obstoje leto za pješ žaset let. Máme zašistče za vás vod jubilejnego programa.
2: Wiele drugich rejowenskich kubku, aber ansamblowice nie mamy, ale oni są jeszcze dalej obstali, a mają takie dorost.
1: Pön gledamy do susednieje Sakskeje. Prädne tyże in Leszajskich Prozninu jotam miastem jużo mimo, a w tamnych katolskich stronach mają taku tradiciu, aż se szulske zisi na nabożnińskiej tyże zmakaju.
3: Ja som widziel, a szukne zisi o mają riednu dopomnienku na to.
4: Musimo dobili si še jen bil t-shirt zuzat. Pon su vone nam jen logo na čistčeli. Tun logo jo Štěpan Hanuš dizajnoval.
1: To bužo jedna tema pla kukojskeju kukavou nižilu. Pla nas ve Bramborske su ninto teke proznine, a tož podajome se nižilu na spodobne špacier přes muzikove žangre. My pržovame leše ve serske muzice vod klasiki až do popa. Povestči z našego regiona máme za vás, aby že svovo nefilujo a net na zachopienku zjome žiši sobu do gole. Ježik Jonathan doživio tam dyrdom de z jadnym wielkom. Ustrzewanie nieżelu bużo po takiem kradu pone a wetmieniate, ja se na vás jazelim.

0: Gledamo dali pska tamne institut za zorabistiku na univerzise, de se dali uvijaš, že voto dobiš vece studento, mecovaš zorabistiski profil kooperacije a univerzitne ucenje. Univerzita jo k tomu napisala koncept, votom smo jo že rozpravili, žil koncepta jo, až kši zapšignuš do planu serskih akterov z Užice. To jo se cora predne raz stav Univerzita jo przeprosiła na rozgranjańskie koło. Więcej informacji ma Gregor Klim.
1: Tu chylu dają wiele nowych uwieszów na pelu serskiej uniwersytnej hudzby, co rabistika w Lipsku. Nowe ceptarskie studium we złym Komorowie, serskie zleżenie na uniwersycie w Dreszczynach, ma zmysł w przychodzie z o lepiej a więcej wetkosowasz. To jest jeden facet co rzecznego zmakania konicwong serskiej rady bramborskiej mitu Nowak, a kiepu przybytne. Zastupniki univerzity, ze šulstva, vet serskiju radovu, sakskeje a bramborskeje, serski institut a dalšne gosti su se dojadnali na usku umjenu, kroni nam po napšašanju pijeda univerzity Karsten Heckmann. Tuchelu ma jadna živova kupka na univerzische v Lipsku nadok ucenski plan za tamne serski ceptarski studium palepšovaš. Rezultate vetsakaju konstogo leta.
0: Přiduce zmakanje kulovatego blida za uvěše zorabistiky Lipsku buža ve decembrie, ještě až do 24. julia, jo už je toko upisane nova profesura na instituše za zorabistiku Lipsku. Přiduce držen, bžome se s teotimu dali zaberaš.

0: Tardes.
1: Ten koniec tygodnia, mężczyzna, se lepta do rosu żyjś, że nieco dożyj wioszo. Ja wam pomagam, hojo moj ubia. We Lubniu je, mężczyzna, se żyńca wedpodnia na serskich sliedach, a na sliedach spisowaszela fontane przez miasto wjazd stasz. Milena, ta przewożowarka we serskiej swieżyńskiej drastwie pokażą wam jeje najlubsze miestna. Siga styrych, że los przy turystyjskiej informacji w Lubniuje wjeżdżenie płaci 12 euro. Tużnu powieść stają za gości w Borkowach. Bismarckowy torm nie chorosci dla ten koniec tygodnia przystupny. Ale do worec, mężczyzna, się uperasz? Pisanosć serskich drastwo, tu nowo fotowu ustajencu towarzystwa serski kulturny turyzm, mężczyzna, rono we worecach obszivowasz. Ustajenca pokażą szakurake drastwine regiony, dolnowużycu katolski region, drastwo z worec a ze slepiego. Interesantne teke obgledowasz, kto ju nosy. Z kuszteju drastwo a kuszteju bildu jo zwiezane wesebne czojenie. Ustajenca stojhyści aż do 19. augusta w Miestrzańskim Muzeum we Worecach. Cukrowy Tykańc, frysznie z piaca, stara burska technika a godne rucnikarstwo. We obsednych Borkowach bużo cały koniec tygodnia wielki rucnikarski a burski mark. Tam jo za kusztego nieco pedla.

0: Ощонки, дроготки, а культура. Драствіне товариство з нової ніви бужо показаш, как су нега лан вошер лили. Драствіне кубки м'я за другим з бабука адепска буду реоваш. Соботу анежелу ветзіга жасишіх до шестчих в'яцо. Цебе програм намакайошо на інтернетовим боку Борикойського амта. На горах буду спортоваш. Wiecie, ja tam sportowy swieżyn, wet siega jadnok, da jo szakorake zabiere za młodych a wieczych, statuju z koparskim turnirom zażiszi, we wiesnym domie myżoszo grasz blidowy tenis, skokański grot da jo swie teke nieco kjeżi, wet siega czych da jo pen kofi a tykańc, a to bużo redna wiesna sportowa akcja, gasz cośo teke z wami. Wiecie, jo teke akcijski žen za wužisku LGBTQ community a jich přijašelo a podpirovaju. Wiecie, jo ta velika demonstracija v Hošebusu planovana, sega styrich vodpodnja zmakaju se před miestčanskiju halu, pritom žo dali k nimske cerkvi až na centralny campus Univerzite BTU. Napovese mich viaco jo zase koinc před miestčanskiju halu a potom aftershow party až do noce. Gledaj šose, vaše psy nesmiju sobu demonstrirovaš a ve begu zaredovania teke neo alkohol dovolone. Píša, maju se janove plastovych flašach sobu zeš. Ve Tureju zmakaju se přijašele flink motorskich z DDR-skiego casa. Tower Oxen Simson treffen, bužo neželu na sportnišču, ve Tureju zigažasešich nastupiju šükne obšelniki, podnja startuju te ubežovania a vet podnja zigačich jo ujest. Viaco jo party. Jo, šükne naše pokazki namakajošo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/sorben.
1: Jo, a grajo přišom vietro sobu. Rydne lešojské konstyženia láže před nami. Niede se pádaš, žínca stupajú temperatúra až do 6 gradu, víče maximálne až do 5 a neželú južo až do 3 gradu, vúžo ptákom zase šople. Žíči se jasele, mogu ga se prijadu zorach, derie mi šnento ve feriach.

Pošti jademam za vas, minim jeden nowy serski titel. Kor Dolnoserskiego Gymnazja jo nagrał sledny tydzień w komornym zalu statnego żywadła predny raz po dojkim czasu za serski sztucki za naszo radio. A to nie bużo sledny raz, koro we wiednik Gerald Schön, acceptarka Jennifer Dünnbührowa z tej Gronywe, aż jasele se na przyjduce raz, teke dogolaż nieskere szyknuchniki we przyjducym szulskim Lesche wird toscht am Chore, gschie dalle Sobus biwasch, teuer dobre Sackwart sei daisch ne uwische Gronni Gerald Schön, ja, an den Tosswischeme, znate Ludovis Biu, Süboik Aroja.

0: Co myśli krótko na nasze niżeski program glida, że niżeska moderatorka Diana Szejcowa ma już te temy parat.
1: Jo, gaż my na pojadnok program przełzyjomy wet gornosarskich kolegów dla MDR, pen zwiżimy hyści raz z nimsko-sarskim ansamblom Choszebus. Ansambl jo ważny słup sarskiej kultury hove mieście, a weni obstoje leto za 50 lat. Mamy zaszistcie za was wet jubilejnego programa.
2: Wiele drugich rejowenskich kubków, albo ansamblowy cien ja mamy, ale oni są jeszcze dalej obstali, a mają takie dorost.
1: Pen gledamy do susednie Sakskie. Prietne tyże in Leszajskich Prozninu jotam miastem już mimo, a w tamnych katolskich stronach mają taką tradiciu, aż se szulskie zisi na nabożnińskie tyże zmakają.
3: Ja som widzel, a szukne zisi o mają riedną dopomnienku na to.
4: Musimy dobili si się jen był t-shirt zuzać, ponieważ one nam jen logo na czyszczeli. Tun logo jeszcze pan Hanusz designował.
1: To bużo jedna tema dla kukojskiego kukawowu niżelu. Dla nas we Bramborskiej są nieco takie prozniny, a toż podajemy się niżelu na spodobny szpacier przez muzykowe żangry. My pożywamy lesze weserskie muzyce od klasiki aż do popa. Powieści z naszego regiona mamy za was, aby że słowo nie filują, a net na zachopienku zjemy dzisiaj sobą do gole. Jerzyk Jonathan dożywio tam dudom de z jadnym wielkom. Ustrzywanie nieżelu burza po takim kradu pone, a wetmieniate, ja se na was wjazelim.

Wczoraj do mam jano już ci ten ważny nadałk wam przeszła redne kunsty, że nie rzucisz, co szkoli tego gotujesz o mniejszą przy tym swoją jasele, to rzucę wam z cewi uczobu Ania Kochoć-Szwarcowa. Jo niżyski program smy wam rono przedstawili, pen nie zabędzę jen zaszaltować we przałym czasu.